chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Nowe propozycje podatkowe zyskać ma 3,5 miliona osób. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Chodzi o uderzenie na zachodnią część tego kraju, pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację i że obecne działania mają charakter prewencyjny. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani to Polacy, przekonuje prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
1: Dopiero po przejęciu śledztwa do Polski będzie mógł trafić kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta, to już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
3: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
4: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
3: A co propozycji mówią eksperci?
5: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
3: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
1: Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoktor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
6: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: Mecz o półfinał w Cincinnati w nocy polskiego czasu.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 do 31 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
10: No i jest czwartek, czwarteczek. I wiesz, co to oznacza?
11: Że jest czwartek?
10: No tak, ale wiesz, co jest po czwartku?
11: Piątek, piąteczek.
10: No właśnie, jak to pięknie brzmi. Ale zanim to nastąpi, pomożemy wam przetrwać ten czwartek i przekażemy maksimum pozytywnej energii. Patryk Jaramierski.
11: Sylwia Szaretka, dzień dobry.
10: Witamy.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i tak jak zawsze zaczniemy sobie od sprawdzenia kartki w kalendarzu. Dzisiaj powód do świętowania, czyli imieniny mają Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym czy Eliasz.
1: A jeżeli chodzi o święta nietypowe, no to mamy dziś coś naprawdę ciekawego. Mianowicie Dzień Wyznawania Miłości oraz Dzień Komara.
0: To może zostańmy dziś przy tym Dniu Wyznawania Miłości.
1: Jeżeli macie kogoś na oku, to może teraz jest ta właściwa chwila.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121-828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Pisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,5.

0: parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i tobie też, to obojętne się stanie jeden plus. Minie ci drive i minie chęć, a miny wściekłe nie będą boleć już.
1: Zerkamy sobie w kalendarz imprez i 29 sierpnia szykują się grube dożynki gminno-parafialne w Lubaniu.
2: Rozpoczną się mszą o godzinie 14, a potem ruszy barwny korowód na plac obok tamtejszej szkoły podstawowej.
1: Od 18 wjeżdża zabawa taneczna z Adamem Urbańskim Music Band, a na scenie pojawią się m.in. Mateunio and Kinga, Zdybiel i Kama Sutra.
2: Brzmi jak plan, zwłaszcza że koło gospodyń wiejskich szykuje lokalny poczęstunek, więc głodni stamtąd na pewno nie wyjdziemy.
3: Reklama.
4: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
5: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne.
7: Radio Wrocławek.
3: Po polsku.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków w wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O podrywaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru, grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku, przypomnę, zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejne 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie. Bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
3: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
1: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalnie na południu kraju, tam dziś nawet 31 stopni, w centrum do 24, na wybrzeżu zaledwie 19. Pochmurno, deszczowo, możliwe jednak przejaśnienia na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
6: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
5: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kanzaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali LASK Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad dwuletnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.
0: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
8: Mamy parę minut po siódmej, więc czas oficjalnie otworzyć ten poranek i wrzucić najwyższy bieg. W drodze do pracy.
9: Zegary wskazują po siódmej, a skoro o zegarach mowa, czy ty w ogóle wstałeś dzisiaj o czasie, czy budzik dzwonił ci 3 razy?
8: A dzwonił, ale spuśćmy zasłonę milczenia na te dramatyczne szczegóły. Najważniejsze, że lecimy z najlepszymi hitami.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Wpadła mi w ręce wieść o parku Grzywno. Ratusz za chwilę podpisze kontrakt na ponad 19 milionów złotych z firmą, o której prezydent mówi otwarcie, że go oszukała.
1: Cudowny układ. Dajemy gigantyczną kasę komuś, komu nie pożyczylibyśmy nawet kosiarki na 5 minut i liczymy, że zbudują nam wspaniały teren rekreacyjny.
0: Takie prawo zamówień publicznych. Organ odwoławczy uznał ich ofertę za legalną, więc miasto musi oddać im 15 hektarów na 12 miesięcy budowy.
1: Z ich tempem pracy na poprzednich inwestycjach ten park będzie gotowy akurat na to, żebyśmy poszli tam z laskami na spacer.
2: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione.

0: bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
1: Wow!
0: Przy zakupie pakietu zabiegów i jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: DKF8 zaprasza na kolejny seans. Oraz praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka zapraszam. Dyskusyjny klub filmowy 8 zaprasza na kolejny seans realizowany dzięki wsparciu Fundacji Orlen. Tym razem francuski film Zhakować hejt. Camille de Castavianca stworzyła trzymający w napięciu dokument śledczy o kulisach globalnego hejtu. Kto gra na naszych sumieniach i emocjach? Mówi Izabela Trojanowska, dyskusyjny klub filmowy 8.
4: 25 sierpnia we wtorek mamy kolejną odsłonę naszego projektu Filmowe podróże z Orlenem. O godzinie 18 zapraszam do Teatru Impresaryjnego na film Zhakować hejt szwedzkiej dziennikarki Mii Wingren, która nazywana jest prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Film pokazuje całą przestrzeń hejtu od strony tych, którzy temu hejtowi stworzyli warunki, czyli od strony mediów społecznościowych, Facebooka i innych platform społecznościowych, a uświadamia nam ten film, jak w jaki sposób na naszych oczach ta epidemia nienawiści się rozwija i jak jesteśmy bezbronni, jak nie posiadamy narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać.
3: Zhakować hejt odsłania to, co inni chcieliby, aby pozostało w ukryciu. Seans odbędzie się 25 sierpnia w Teatrze Impresaryjnym w Włocławku. Filmowe podróże z Orlenem finansowane są z grantu Fundacja Orlen w ramach programu Energia Sąsiedztwa. Praca strażaków nie kończy się na wyjazdach do akcji ratowniczych. Latem to także czas intensywnych działań informacyjnych. Strażacy pojawiają się na lokalnych imprezach i piknikach, gdzie przypominają, jak bezpiecznie spędzać wakacje. Mówi brygadier Mariusz Blodoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP we Włocławku.
5: Okres letni w pełni, w zasadzie już jest końcówka okresu letniego, to już jest końcówka wakacji. Natomiast wszyscy jeszcze gdzieś tam wypoczywamy, straż pożarna cały czas pracuje i czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców, dlatego oprócz tego, że wyjeżdżamy do zdarzeń, interwencji, które są na terenie miasta i powiatu włocławskiego, to także prowadzimy szeroko zakrojoną prewencję, w której to staramy się uczyć mieszkańców bezpiecznych zachowań. Teraz różnego rodzaju pikniki związane z OCIOL, czyli obroną cywilną i ochroną ludności, w których to czynny bierzemy udział. Mamy też bardzo bogaty sprzęt, wyposażenie, które pokazuje, jak bezpiecznie się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Na tego rodzaju pikniki. Bardzo serdecznie zapraszamy. Te informacje są na stronie Komendy Wojewódzkiej, czy też w lokalnych mediach. Za Państwa pośrednictwem jest to nam bardzo miło, że możemy też informować mieszkańców.
3: Służby angażują się w działania na rzecz naszego bezpieczeństwa, także wtedy, gdy wyjeżdżamy i odpoczywamy na świeżym powietrzu. To między innymi okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o zagrożeniach, które mogą pojawiać się podczas letniego wypoczynku. O nasze bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku wspólnie dbają strażacy, policjanci i ratownicy WOPR, którzy nie tylko reagują na zagrożenia, ale także edukują i przypominają, jak bezpiecznie spędzać letni czas.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
3: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmasowany atak w Ukrainie, SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
2: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji. Na przykład o zagrożeniu z powietrza.
1: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12% podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy, a dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
3: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
4: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej.
5: Taką największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł.
3: Dodawała doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska. Ci bardziej złośliwi zadają pytanie, czy nowe propozycje nie są tańszym obejściem obietnicy wyborczej o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
1: Mimo wieku jest postrachem oszustów. 85-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą, gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię. Pod domem czekał już na niego patrol, bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem, wszędzie może padać deszcz, ale możliwe też przejaśnienia. Na termometrach 31 stopni na południu, w centrum do 24, na wybrzeżu tylko 19.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To będzie pucharowy czwartek, bo 4 polskie kluby przystępują do walki w ostatniej rundzie eliminacji rozgrywek UEFA. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok w Lidze Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. Najtrudniejsze zadanie, by zostać w europejskich pucharach przed Zabrzanami, którzy szczęścia w losowaniu nie mieli. Odpadli z Fenerbahce z Champions League, z Ferencvaroszem z Ligi Europy, a teraz rywal równie trudny, bo AS Monaco, mówi Rafał Janicki, obrońca zespołu.
8: Czy będą jedną półkę wyżej utrwane dwacze, czy nie. Mieliśmy analizę meczu, mają młody zespół, paroma doświadczonymi zawodnikami i pokonując Liverpool nawet w sparingowym meczu, to znaczy, że potrafią grać w tą piłkę i na pewno są groźni.
7: Do faworytów starcia trudno zaliczyć też Raków. Medaliki w lidze przegrywają wszystko jak leci, ale jako jedyny polski zespół dziś zagrają na wyjeździe w Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Dla kapitana zespołu Frana Tudora to powrót, bo z chorwackim klubem był związany przez 4 lata.
9: To mi obojętnie, bo ja nie ustawiam to losowanie. Tak się potrafiło i cieszę się, że tutaj jestem. Mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
7: Górnik z AS Monaco zagra o 20 godziny później w Splicie na boisko. Wybiegną piłkarze z Częstochowy. Od zwycięstwa do zwycięstwa w turniejach towarzyskich kroczą za to szczypiorniści Industrii Kielce. Odnieśli efektowne zwycięstwo na turnieju Cantabria Infinita. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali francuski zespół POK Handball różnicą aż 13 trafień, 42-29. Kierowca Formuły 1, Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Williams. Oficjalnie potwierdził to team. Na razie nie ujawniono, na jak długo Hiszpan związał się z zespołem nową umową. Jego partnerem będzie nadal Thai Alex Albon.
0: Reklama.
10: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.
11: Jest po 8, a to oznacza, że poranny szczyt komunikacyjny mamy w pełni rozkwitu.
12: Mam nadzieję, że wszyscy kierowcy trzymają się mocno kierownicy.
11: Z głośników płynie oczywiście najlepsza muzyka, która idealnie zagłuszy każdy poranny korek.
12: Zostańcie z nami, bo właśnie wjeżdżają najlepsze kawałki.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Teraz coś ze świata sportu. Nasza rakieta numer 1 znowu leci jak burza. Cincinnati Iga Świątek gładko odprawiła rywalkę z Francji 6-3 i 6-3.
1: Przeciwniczka chyba miała chrapkę na cud, bo na start zdołała ją przełamać, ale potem Iga wrzuciła drugi bieg i totalnie pozamiatała kort.
0: Teraz Świątek czeka na rywalkę z numerem 2 lub 14, która wcześniej wyrzuciła z turnieju inną Polkę, więc zapowiada się gruby rewanż.
1: Szykuje się sportowa vendetta w najlepszym wydaniu, tuż przed wielkim szlemem w Nowym Jorku.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zerkam na przebudowę zbiegu kapitulnej, wysokiej i długiej. Kierowcy, zapomnijcie o powrocie na to skrzyżowanie 1 września.
1: Czyli rondo turbinowe za nieco ponad 5,5 miliona jednak łapie opóźnienie przed samym startem roku szkolnego.
0: Drogowcy cisną z tematem, ale pod ziemią trafili na plątaninę obcych kabli telekomunikacyjnych i teraz miasto czeka na operatorów.
1: Złota klasyka. Najpierw wlejemy asfalt, a potem dzwonimy po technika od internetu, żeby wpadł poprzesuwać przewodę.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie WPP na 101,4 FM.
4: Raz, dwa, trzy!

0: teraz kulisy afery w naszym szpitalu. Były wicedyrektor wysłał 5-stronicowy raport, z którego wynika, że biurokracja trzyma się tam mocniej niż gips na złamaniu.
1: W czasach, kiedy w Polsce brakuje lekarzy, włocławska administracja woli bronić swoich starych procedur i pieczątek.
0: Najlepsze, że po audycie na samym SOR-ze doktor znalazł grubo ponad 3 miliony złotych różnicy w rozliczeniach, a góra po prostu przeszła nad tym do porządku dziennego.
1: Przecież ponad 3 miliony złotych to zaledwie drobne nawaciki, absolutnie nie ma sensu przerywać dyrektorowi porannej kawy.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Krzemiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
2: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele, ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
1: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje dziś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
3: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni, no trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
1: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
5: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią na Dalekim Wschodzie, bo już było pozamiatane, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o start w mistrzostwach WTA. Ataki Iga ma jeszcze szansę do tej ósemki najlepszych tenisistek roku się zakwalifikować.
4: A w Cincinnati odpadła sensacyjnie Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z 20-letnią Sarą Bejlek 6-7-4-6. Sabalenka może spaść z pozycji liderki, chociaż to będzie zależało od Igi Świątek, bo aktualnie druga w rankingu Rybakina musiałaby dojść do finału turnieju w Cincinnati. Przed spotkaniem tenisowym wystąpi dziś polski kwartet w fazie play-off piłkarskich eliminacji europejskich pucharów. Górnik Zabrze i Raków w lidze konferencji, a Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
6: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego na nastawiamy się na trudny dwumecz.
4: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Fredriksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł 2 razy w ciągu ostatnich 4 dni.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, burze na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, 31 na południu kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
4: Po reklamie.
9: Zegary pokazują, że jest po 9:00, a pierwsza fala porannego szaleństwa powoli opada.
10: Wreszcie można spokojnie odetchnąć i sięgnąć po drugą kawę.
9: Ty i kawa to temat na osobną audycję, ale faktycznie, teraz wjeżdżają same sprawdzone hity.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Przed nami statystyki z pierwszej połowy tego roku i mamy oficjalny ranking imion dla maluchów. Zofia i Nikodem, znowu na samym szczycie.
1: Czyli moda na przedwojenne klimaty trzyma się mocno. Nikodemów mamy aż 2665, więc w piaskownicach robi się już naprawdę tłoczno.
0: Do tego w top 10 lądują Antoni i Jan, Zuzanna i Maja.
1: Wychodzi na to, że niedługo pięciolatki zaczną się witać na placu zabaw, uchylając kaszkietu.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: mamy ważny komunikat z regionu. Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim ostrzega przed przerwami w dostawie ciśnienia wody.
1: Czyli szykuje się mały test przetrwania dla mieszkańców, bo modernizują stację uzdatniania wody w Machnaczu.
0: Akcja ma się odbyć dzisiaj, od 10 do 14, więc warto w porę napełnić dzbanki.
1: W sam raz zdążymy zaparzyć kawę, zanim kurki w kranach powiedzą ostatecznie dziękujemy.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 12 ofiar śmiertelnych jutro w Kijowie, żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
2: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
1: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
1: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze, że układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Paris, Błażej Kulesza.
4: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Paris Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
5: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
4: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim wciąż walczy o to, by pojawić się na WTA Finals. Po tygodniu przerwy Świątek czeka znów mecz z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. W Toronto był to finał. Teraz panie zagrają już w ćwierćfinale.
1: Mecz Polki i Kazaszki o 1:00 w nocy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od zaledwie 19 do 31 stopni, takie dziś maksymalne temperatury, najchłodniej na wybrzeżu, najcieplej na południu kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnie może padać deszcz, burze możliwe na południowym zachodzie, południu w centrum i na wschodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
11: Jest po 10:00, a przed nami kolejna godzina pełna świetnej energii i najlepszych brzmień.
12: 10:00 rano to idealny moment, żeby szef na chwilę stracił czujność, a my podkręcimy głośniki w radiu na maksa.
11: Tylko nie mówcie nikomu, że to my daliśmy wam takie zielone światło.
12: Spokojnie, tajemnica zawodowa, a teraz słuchamy najlepszej muzyki. Zostańcie z nami.

0: teraz uwaga. Naukowe badania w pełni potwierdziły istnienie supermocy u zwykłych ludzi.
1: Czekaj, jacyś goście potrafią latać nad miasteczkiem albo strzelać laserem z oczu, a ja nic o tym nie wiem?
0: No, lepiej. Plemię z Indonezji potrafi na przykład nurkować na 70 metrów na jednym wdechu. A jakiś gość wyciąga broń i strzela w ułamek sekundy.
1: Z takim refleksem to facet w barze przy płaceniu rachunku na pewno jest pierwszy do wyjścia.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. Po polsku na 101.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: skroluję w sieci i wychodzi na to, że zaledwie 0,2% użytkowników wrzuca codzienne fotki ze swojego prywatnego życia do neta.
1: Błagam cię, przecież mój feed to jedna wielka relacja z tego, jak znajomi jedzą rano owsianka i wyprowadzają psa na spacer.
0: Hit jest taki, że 54% ludzi łapie negatywne skutki od neta, a 33% przyznaje, że przynajmniej raz robiło sobie cyfrowy odwyk.
1: I pewnie po 48 godzinach detoksu wracają z obszernym postem o tym, jak te dwa dni potężnie odmieniły ich życie.
2: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1 przez 3.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. W końcu

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Bo jesteś ty.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację, na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: W sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
2: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego strzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
5: Wypulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
4: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
2: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101,4 FM.
2: Od 28 do 31 stopni w pasie od Opolszczyzny po Podkarpacie. Tam dziś najcieplej, ale tam też możliwe burze. Zagrzmi też w centrum i na wschodzie. W całym kraju może padać deszcz. Niewykluczone też chwile ze słońcem. Najchłodniej na wybrzeżu do 19 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia. Odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne. Po polsku na 100.

0: są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Miriam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
2: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
1: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
3: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
1: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17. pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem i niewielkimi przejaśnieniami. Na południu możliwe burze i to gwałtowne. I tam też najcieplej. 30 stopni na Podkarpaciu, 28 na Śląsku, 27 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu, 23 na Pomorzu, a najchłodniej na Podlasiu, tam 22 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: No i jesteśmy już po 12:00, czwartek, moi drodzy, więc powoli można planować, co robić w weekend. Dziś o tych wydarzeniach we Włocławku, w regionie, będziemy mówić sporo, bo będą Wikingowie, będą dożynki, no będzie się działo. A wszystko w otoczeniu wyśmienitej muzyki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: 20 dzień sierpnia. Kiedy to zleciało? Przecież dopiero co rozpoczynaliśmy wakacje. Oczywiście mamy czwartek. No i kochani, do końca lata 32 dni. A później to już wiadomo, trzeba będzie wyciągać ciepłe ciuchy z pawlacza. Dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości. No to ja muszę się przyznać, kocham. Kocham grać dla was wakacyjne przeboje. No i już teraz kolejny.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
5: 5 po 12, więc pora już.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: We Włocławku pojawią się Wikingowie oraz przypominamy o Festiwalu Przedsiębiorczości. Patryk Jaromierski, Pulsku, ja zapraszam. Już w ten weekend we Włocławku pojawią się Wikingowie. Spokojnie, miasto nie jest zagrożone. Podobna impreza odbyła się w zeszłym roku i okazała się sukcesem. Osada Wikingów Włocław Bork podobnie pojawi się w Parku Sienkiewicza. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Wlaclav Bork po raz drugi w tym przepięknym miejscu, w historycznym miejscu, bo w Parku Sienkiewicza, jednym z najstarszych parków miejsc.

0: Polski w naszym kraju. Myślę, że wydarzenie istotne, ważne też, a może przede wszystkim, bo zainspirowane znaleziskiem nie tak daleko, bo przecież w nurcie rzeki Wisły odnaleziony został autentyczny miecz wikinga z X wieku i stąd ta inspiracja. W zeszłym roku świetne wydarzenie, trochę pogoda je pokrzyżowała, ale mimo deszczowej pogody i tak bardzo dużo osób uczestniczyło w wydarzeniu, którym możemy dowiedzieć się trochę więcej o naszej historii, ale też przede wszystkim o historii właśnie tej skandynawskiej związanej z wikingami.
1: W osadzie pojawią się kramy z różnymi wyrobami, m.in. biżuterią i ozdobami wikingów, wyrobami z bursztynu, wyrobami kowalskimi, w tym mieczami i nożami, a także rękodziełem szklanym. Będą również wróżby wolwy, wierzba i wróżenie z run. Swój udział zapowiedziały drużyna Grodu Trzygłowa i mazowiecka drużyna Wojów Veles, mówi Harald Hrudbergson, niezależny badacz epoki wikingów.
2: Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne formy bitew, bitwy w szykach, bitwy jeden na jeden, pojedynki, bitwy o most, a także może i nawet jedna niespodzianka, jedna forma bitwy, o której na razie nie będę wspominał, to zapraszam do przyjścia i zobaczenia na własne oczy w naszej osadzie.
1: W ramach imprezy zapraszamy także na prelekcje i koncerty. Dwa dni spotkań lokalnego biznesu i inspiracji. W dniach 21-22 sierpnia we Włocławku odbędzie się kolejna edycja Włocławskiego Festiwalu Przedsiębiorczości. Wydarzenie zaplanowano w parku na Słodowie, na parkingu przy basenie, mówi Jakub Gierczyc, Włocławskie Centrum Biznesu.
3: 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie będziemy tworzyć jako Włocławskie Centrum Biznesu przestrzeń dla przedsiębiorców, czyli przestrzeń, w której włocławscy lokalni przedsiębiorcy będą mogli pokazać się naszym mieszkańcom. W piątek wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do godziny 20. Natomiast w sobotę rozpoczynamy od godziny 11 i kończymy to wydarzenie o godzinie 18.
1: To okazja, by poznać przedsiębiorców naszego regionu, zobaczyć ich produkty i usługi, a także porozmawiać z ludźmi, którzy rozwijają swoje firmy we Włocławku. Festiwal będzie też propozycją dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży.
4: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Jest problem z serem. Z konkretnym serem w jednej z sieci handlowych Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria, którego spożycie może prowadzić do choroby listeriozy. W każdym razie, jaki to jest ser, tak wspomnę w razie byście go mieli u siebie w domu. Ser Gałka z Zakopanego. To jest niemożliwe, że w serze od Zakopanego jest jakiś gratis, no. No może bakteria, ale jednak bezpłatny gratis.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7,56 zł. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
1: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całość do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
3: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
1: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południu kraju gorąco, na Podkarpaciu dziś maksymalnie 30 stopni, na Opolszczyźnie 29, na Śląsku 28. W pozostałych regionach temperatury umiarkowane, na Mazowszu i w Wielkopolsce 24 stopnie, na Pomorzu 23, a na Podlasiu najchłodniej 22. Do tego na niebie sporo chmur i wszędzie przelotny deszcz, a po południu i wieczorem na południu Polski burze.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
6: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
5: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 13 i tak jak mówiłem, dzisiaj już sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w weekend w naszym regionie. We Włocławku pojawią się Wikingowie, wojownicy z mieczami i tarczami będą pokazywać dawne rzemiosło, bursztyny, walki, wróżby z run. Pojawią się też koncerty, a to wszystko w Parku Sienkiewicza. W sobotę i w niedzielę, czyli pojutrze i w niedzielę, odbędzie się druga edycja Osady Wikingów w Vlatislavborg. Inspiracją było odnalezienie miecza Wikingów na przystani przy ulicy Piwnej. Do tego odnalezienia doszło blisko 2 lata temu. No właśnie, i teraz będziemy mogli poznać Wikingów z bliska, choć dobrze, że jednak to są spokojniejsi Wikingowie niż kiedyś. To wydarzenie w sobotę i w niedzielę w Parku Sienkiewicza przy zejściu niedaleko katedry.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchajcie, konflikty w świecie show biznesu. No to jest rzecz, która trafia się dość często. Teraz dość osobliwy konflikt. Jacek Kawalec, który był już, można powiedzieć, wokalistą Budki Suflera, parodiował Zenka Martyniuka. Do tego odniósł się facet, który Budką Suflera obecnie rządzi, i skrytykował Jacka Kawalca. Ten stwierdził, to odchodzę z Budki Suflera, no a Zenek Martyniuk powiedział jeszcze do tego, ale ja tego Jacka Kawalca to normalnie pozwę do sądu. I weź tu, człowieku, w tym wszystkim się połap. Najbardziej zaskakujące dla większości Polaków to było jednak to, że Witebski z Rancha to w ogóle w Budce Suflera jest. Zobaczcie, jakiego chłop ma pecha, no. Jak nie wójt wyrzuca go ze szkoły albo z gazety, to jeszcze Zenek Martyniuk z Budki Suflera.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Każdego dnia jest jakieś święto. Naprawdę każdego, ale czasem to aż się dziwię, kto to wymyślił. Dziś jest, uwaga, Dzień Komara. W ogóle to święto zostało ustanowione na pamiątkę odkrycia, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Faktycznie, drodzy naukowcy, to jest rzecz, którą warto świętować. Dzisiaj Dzień Komara. Wszystkiego najlepszego, ale miejmy nadzieję, że ostatni.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie. Popołudnie po polsku. Na 101,4 FM.

0: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Dzisiaj mamy Dzień Komara. I to jest w ogóle ustanowione na pamiątkę odkrycia, że komary przenoszą malarię. Nie wiem, co tu świętować, ale tak jest w kalendarzu. Może to w ogóle zmieńmy. Tak, ustalmy, że dziś jest Dzień Komara i że legalnie można przyciąć komara, na przykład w pracy, nie? Jak szef się przyczepi, to zrzućcie to na mnie, że tak w radiu powiedzieli, że można.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
1: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 63-letni Serhii P. jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
4: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
1: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo nad Polską się chmurzy i wszędzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Do tego pod wieczór na południu możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 28 na Śląsku do 30 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Kilka chwil po 14, no i tradycyjnie rozpoczynają się popołudniowe godziny szczytu na drogach Włocławka i regionu. We Włocławku tłoczno oczywiście na Brzeskiej i Wyszyńskiego. Jeżeli chcemy dojechać do Mostu Stalowego, duży ruch także na Kilińskiego, zwłaszcza, że pamiętajmy o zamknięciu skrzyżowania POW i Placu Wolności. Tłoczno także na Płockiej, na dojeździe do ronda od strony centrum.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: ceny paliw niżej, ale jednak trochę wyżej, bo dziś zapłacimy już więcej niż wczoraj i jeszcze więcej niż przedwczoraj. No to ile dokładnie? Nie więcej niż 6,49 za litr benzyny 95 i 7,52 za olej napędowy. Ale to i tak jest zdecydowanie niżej niż równo tydzień temu. Ogólnie ten program tańszych cen paliw ma obowiązywać tylko do 31 sierpnia. Ale ja mam pewien pomysł, kto powinien pogodzić Iran ze Stanami Zjednoczonymi. O tym więcej za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: chwilę temu mówiłem o tym, że ceny na stacjach idą lekko w górę, ale i tak trzyma je rządowy program, ten tylko do końca sierpnia. Później już będziemy płacić za paliwo jak za zboże, chociaż w sumie więcej niż za zboże. Ja mam jednak plan, kto powinien zostać rozjemcą Stanów Zjednoczonych i Iranu. Moja nauczycielka z podstawówki. No, ona zawsze mówiła, mnie nie obchodzi, kto tutaj zaczął. Macie podać sobie ręce, pogodzić się i zapominamy o sytuacji. A jej wąsa to nawet Donald Trump by się przestraszył.
1: Reklama.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
2: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
1: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami. Stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
1: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6,52 zł, a olej napędowy 7,56 zł za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo nad Polską się chmurzy, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a pod wieczór burze i to gwałtowne na południu kraju. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 15. Kontrolujemy to, co dzieje się na włocławskich drogach. Korkuje się oczywiście Wyszyńskiego i Brzeska w stronę Mostu Stalowego. Duży ruch także na Kilińskiego na dojeździe do Placu Wolności. Pamiętajmy też, że skrzyżowanie PoW i Placu Wolności jest zamknięte. Tłoczno także na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi oraz na rondzie u zbiegu Alei Królowej Jadwigi oraz Kruszyńskiej.

0: Zajrzyjmy teraz do sportu. Iga Świątek znowu jest wielka. Iga Świątek znowu wygrywa. 9. spotkanie z rzędu. No i pnie się w górę, jeśli chodzi o turniej w Cincinnati. Wcześniej wygrała ten w Toronto. Znamy już rywalkę w ćwierćfinale. No i to nie byle kto, bo Jelena Rybakina, Rosjanka z kazachskim paszportem, będzie kolejną przeciwniczką Igi. No i liczymy na zwycięstwo. Ten mecz dzisiaj w nocy o 1:00. Czyli co? Jutro w robocie niewyspanych nie będzie brakować, nie? Iga gra w nocy, my gramy cały czas i już teraz kolejne wakacyjne przeboje.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
3: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Prezydent Włocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy Balzola oraz kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w Parku Grzywno został ogłoszony na początku marca tego roku. Termin składania ofert upłynął 22 kwietnia. Ostatecznie wpłynęło ich 8. Najtańszą ofertę złożyła Balzola. Na Grzywnie nic się jednak nie dzieje, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Oferty wpłynęły. My jako zamawiający mieliśmy wątpliwości co do złożonych ofert, szczególnie tej pozornie najtańszej. W związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie informacji związanych z rażąco niską ceną. Wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która jest takim organem nadrzędnym nad postępowaniami przetargowymi prowadzonymi w naszym kraju i krótko mówiąc, te argumenty potencjalnego wykonawcy zostały przez KIO uznane. W związku z tym na razie jesteśmy na etapie kompletowania pozostałych wymaganych prawem dokumentów, zabezpieczeń, no i będziemy zmierzać do podpisania umowy. Z tym, że po wyborze wykonawcy najkorzystniejszego, mimo naszych wątpliwości, które oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, być może inni wykonawcy jeszcze będą chcieli się od tej naszej decyzji odwołać.
3: Balzola była wykonawcą zielonych terenów Śródmieścia. Te miały zostać oddane do użytku w marcu, jednak z różnych powodów terminy były zmieniane. Ostatecznie odbiory rozpoczęły się w czerwcu, a później konieczne były jeszcze poprawki. Następną inwestycją realizowaną przez Balzolę jest ulica 3 Maja. Wygląda na to, że teraz przyjdzie kolej na Park Grzywno. Prezydent Włocławka nie szczędził cierpkich słów pod adresem firmy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Jesteśmy mądrzejsi o to, że nie możemy w żaden sposób ufać w to, co mówią przedstawiciele tej firmy, bo niestety mnie osobiście kilka razy oszukali już i mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Umawialiśmy się na konkretne rzeczy, w konkretnych terminach i właściwie z żadnych tych obietnic przedstawiciele tej firmy się nie wywiązali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa i w granicach prawem określonych możemy się poruszać i nie możemy tych granic niestety przekraczać, więc tutaj mamy te pole manewru dużo bardziej ograniczone niż w przypadku na przykład inwestorów prywatnych, którzy mogą w takich wypadkach po prostu się takiego wykonawcy pozbyć.
3: Przez wiele dni na placu budowy przy ulicy 3 Maja nie było żadnych pracowników albo pojawiało się ich zaledwie kilku. Zmieniło się to parę tygodni temu. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Balzoli. Nie chcieli komentować słów prezydenta Włocławka. Końca przeciągania liny między ratuszem a Balzolą nie widać. W Galerii Sztuki Współczesnej odbyły się kolejne warsztaty z cyklu Posztukuj z GSW. Tym razem seniorzy wzięli na warsztat szydełkowanie, mówi Karolina Kulla, organizator wystaw GSW.
5: Jedne zajęcia z cyklu naszych warsztatów Posztukuj z GSW to są drugie zajęcia z szydełkowania, pierwsze się odbyły miesiąc temu, więc raz w miesiącu właśnie się spotykamy w czwartek na szydełkowanie i dzisiaj jest ten dzień, podczas którego tak naprawdę uczymy się bądź doskonalimy swoje umiejętności szydełkowania. No, panie są na różnym poziomie zaawansowania, więc dopasowujemy. Program Posztukuj już się odbywa od kilku miesięcy, więc generalnie jest zainteresowanie i też dzięki właśnie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mamy tutaj naprawdę dużo, dużo pań, które do nas przychodzą, ale też są osoby z zewnątrz, które mogą się zapisywać tak naprawdę z ulicy, powiedzmy, tak? Nie muszą być jakoś przygotowane.
3: Uczestnicy poznawali podstawowe techniki tej tradycyjnej formy rękodzieła. Ćwiczyli oczka i słupki, uczyli się także odczytywać szydełkowe schematy. Na koniec każdy mógł spróbować swoich sił w wykonaniu prostej, ażurowej serwetki. Zajęcia koronkowa robota połączyły naukę, twórczą pracę i okazję do wspólnego spędzenia czasu.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Trwają jeszcze wakacje, jeszcze niecałe 2 tygodnie, a synoptycy przewidują, że i we wrześniu może być trochę bardzo ciepłych dni. Więc jeszcze jakieś wyjazdy nam się może trafią. No i co się okazuje? Polacy coraz częściej śpią w samochodach. Jest taka moda na spanie w aucie podczas jakiegoś wypadu. Na przykład jednodniowego na jedną noc nad morze albo w góry. Nie wynajmujemy hotelu, a wolimy się przekimać na rozłożonych tylnych siedzeniach. Sprytnie, zwłaszcza jak cały budżet na wyjazd poszedł na paliwo i na hotel już nie starcza.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tak zwanych małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
2: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
1: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. Lex Szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
3: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniętych ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno-Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
4: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim ewenementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
1: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich chśnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu. Niebo zachmurzone, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na południu pod wieczór burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
7: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy już po 16:00, czwartek, popołudnie, to można planować, co robić w weekend, a w naszym regionie sezon dożynkowy. O tych, które odbędą się w najbliższy weekend, opowiem w tej godzinie. Filip Waćkowski, cześć.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: No i tak jak zapowiadałem przed chwilą, sprawdzamy, jakie dożynki odbywają się w ten nadchodzący weekend w naszym regionie. Zaczynamy od Lubienia Kujawskiego. Tutaj świętowanie będzie w najbliższą sobotę, czyli pojutrze. Oczywiście wszystko na Stadionie Miejskim przy ulicy Szkolnej. Jak dożynki, to też koncerty. Wystąpi Etna, wystąpi Arek Kopaczewski, a później będzie zabawa z DJ-em. Początek dożynek w Lubieniu Kujawskim na stadionie w najbliższą sobotę o 13:00. Gdzie jeszcze będzie świętowane w najbliższy weekend? O tym porozmawiamy sobie, no jeszcze przed 17:00.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
4: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
4: To było ogłoszenie płatne.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Oraz problemy z trawą przy budynkach na ulicy Ptasiej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Klaudia Kazimierska dosłownie i w przenośni nie zwalnia tempa. Włocławska zawodniczka podczas halowych mistrzostw Europy w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów. Klaudia spotkała się dziś z prezydentem Włocławka i dyrektorem Wydziału Sportu. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Szanowni Państwo, Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy na dystansie 1500 metrów, wychowanka i nadal, i mam nadzieję, że tak zostanie, zawodniczka LKS, czyli Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wektra Włocławek. Nasza duma, mądra, fantastyczna, utalentowana osoba z Włocławka, która tak jak sobie założyła na początku roku, podbija Europę, więc jest też w tym bardzo konsekwentna i dowozi te swoje cele tak jak zaplanowała.
2: Włocławska zawodniczka nie kryła zadowolenia ze zdobycia srebra. Opowiedziała też o planach na najbliższy czas. Mówi Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów.
4: Jestem bardzo zadowolona po tym występie w Birmingham, był to mój cel na ten rok, jakby nie było, więc jestem zadowolona, że ten pierwszy cel jest odhaczony. Na pewno to nie jest dla mnie koniec sezonu, także jeszcze na pewno przyda się dużo wsparcia i kibicowania przed telewizorami już w niedzielę zresztą. Poza tym, jeśli chodzi o rok 2028, to na pewno to będzie taki wyjątkowy rok dla mnie, bo zarówno Mistrzostwa Polskie w Włocławku, jak i Mistrzostwa Europy będą w Chorzowie, a do tego Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które też niejako na mojej ziemi, gdzie mieszkam na co dzień, więc fajnie, że jakby wszędzie będę czuła się trochę jak w domu.
2: Włosowianka na co dzień mieszka i trenuje w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, nie zaniedbała nauki. W 2025 roku otrzymała bakalaureat na kierunku analizy matematycznej. Medalistka opowiedziała o swoim życiu w USA, mówi Klaudia Kazimierska.
4: Znaczy na pewno sportowo jakby jest trochę inaczej, inny poziom. Wiadomo, Stany są ogromnym krajem, więc jest bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo międzynarodowych grup, w której zresztą ja jestem w takiej międzynarodowej grupie, trenuję z zawodnikami z Stanów i z Europy tam na miejscu, ale oczywiście właśnie chyba największą różnicą jest to, że właśnie otaczam się dużą grupą ludzi na co dzień, gdzie często w Polsce musimy trenować sami. Ja też w Włocławku trenowałam większość treningów sama, bo po prostu brakowało mi kogoś, który mógł ze mną pobiegać, a tam właśnie mam grupę ludzi, z którymi na co dzień trenuję i spędzam mnóstwo czasu, więc to jest taka, myślę, główna różnica w treningu i w takim otoczeniu na co dzień.
2: Zawodniczka została uhonorowana przez prezydenta Kukuckiego. Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Od mieszkańca bloku przy ulicy Ptasiej otrzymaliśmy wiadomość o problemach z trawą przy budynkach. Trawniki zostały skoszone, jednak skoszona trawa nie została zebrana. Mężczyzna skontaktował się w tej sprawie z firmą wykonującą zlecenie, jednak otrzymał odpowiedź, że zebranie trawy nie było ujęte w umowie między administracją zasobów komunalnych a wykonawcą. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
5: Oczywiście środki na tego typu zadania są ograniczone, natomiast w tym przypadku administracja zasobów komunalnych analizuje zapisy umowy i będzie interweniować do firmy, która to zadanie realizuje. Oczywiście ta interwencja ma na celu po prostu wyjaśnienie tej sytuacji. Tutaj oczywiście AZK będzie prowadziło interwencję, będą razem z firmą analizowali te zapisy umowy. Jeżeli umowa jest podpisana w taki sposób, że to zadanie powinno być zrealizowane, to oczywiście konsekwentnie będzie domagało się, żeby firma, która realizuje to zadanie, wywiązała się z tej umowy.
2: Z naszych informacji wynika, że trawa zostanie wkrótce zgrabiona i usunięta.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: polsku.
1: Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść.

0: I kontynuujemy sprawdzanie, co dzieje się w weekend w naszym regionie. Mówiłem już o dożynkach w Lubieniu Kujawskim, ale dożynki będą też w Bądkowie, konkretnie na stadionie gminnym. Tutaj wystąpi Dariusz Kępa z zespołem Alibi w repertuarze Krzysztofa Krawczyka. Pojawi się też zespół Vegas, a następnie Fire Show i zabawa taneczna. Dożynki w Bądkowie w najbliższą sobotę. Świętowane będzie też chociażby w Spólniku i Brześciu Kujawskim. Co będzie się działo konkretnie, o tym porozmawiamy po godzinie 17.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.
6: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi. Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Zagranica. Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce. A do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo, że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
2: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
1: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
3: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
1: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju popołudnie z przelotnym deszczem, a pod wieczór na południu kraju możliwe gwałtowne burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Podlasiu, przez 23 na Pomorzu, 24 na Mazowszu, 28 na Śląsku, do 30 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
9: Po reklamie.
10: Czwartkowe popołudnie, kilka minut po 17:00 i tak jak już wspominałem w poprzedniej godzinie, czwartek popołudnie to jest też dobry moment, żeby planować sobie weekendowe wydarzenia, a w naszym regionie aż roi się od dożynek. Mówiłem o tych sobotnich, ale będzie świętowane też w niedzielę, chociażby w Brześciu Kujawskim. Więcej o tym porozmawiamy sobie za moment.
9: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Trwa sezon dożynkowy, a ja wam regularnie wspominam o najciekawszych dożynkach w naszym regionie. Mówiłem o tym, że w sobotę świętowane będzie w Lubieniu Kujawskim czy w Bątkowie, natomiast w niedzielę, najbliższą niedzielę w Brześciu Kujawskim, na stadionie w Starym Brześciu oczywiście dzielenie chleba, część obrzędowa, ale też koncerty. Wystąpią Chadomen oraz Perfekt z Łukaszem Drapałą. Później będzie dyskoteka pod gwiazdami, to w najbliższą niedzielę na stadionie w Starym Brześciu.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Kontynuujemy sprawdzanie, gdzie są dożynki w ten nadchodzący, zbliżający się weekend w naszym regionie. Mnóstwo wydarzeń w sobotę i w niedzielę. Mówiłem chociażby o tych w Brześciu Kujawskim. Natomiast te dożynki będą też w Smólniku. W niedzielę wszystko będzie działo się na terenie przy szkole podstawowej, a wystąpią gwiazdy cygańskiego taboru. Wystąpi Ines. Pojawi się też zespół Vegas. Udział oczywiście jest darmowy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie.

Kilkanaście minut do 18, czwartkowe popołudnie. No i pędzimy sobie przez ten wakacyjny czwartek. Oczywiście po 18 mnóstwo wakacyjnych letnich hitów. Wcześniej najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burza dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, chodzi o Czerniaka. Rośnie bilans ofiar w Kijowie, Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
2: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
1: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry Czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
3: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
1: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych. Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
1: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia burze, szczególnie w południowej części kraju, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami znów burze. Na termometrach jutro od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 stopni w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkanie decydujące w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Tun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
7: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
8: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
7: Jak mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
8: Wiem, że nie zagrali jeszcze w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out komplet na stadionie.
7: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
9: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
7: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach, a jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.
0: Reklama.
10: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1 przez 3.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Trwa akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kądziołka.
4: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
5: To jest z duszą, z sercem.
4: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
5: To będzie leciało rakietą Elona Muska. Na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
4: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
1: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczór z burzami w południowo-wschodniej Polsce. Jutro utrzymają się opady deszczu i burze na południu-wschodzie i w centrum. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na termometrach podobnie jak dziś, bo od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 stopni w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
8: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
9: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
8: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
10: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
8: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
7: O czym mówił Błażej Kulesza? Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-2024 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-2026 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii w zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skarcie? Jak rozpoznać ludzi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliwa spadły, ale nie tak jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stu, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed prowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
1: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stu pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Między innymi badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku między innymi z tymi czynami, które są zarzucane.
1: Teraz Stu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
5: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
4: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
5: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne. One raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
4: IMGW zapewnia, że to robi.
1: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
6: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
1: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze dziś wieczorem możliwe w południowo-wschodniej Polsce. Jutro burze utrzymają się na południowo-wschodzie i w centrum kraju. Zachmurzenie przez cały dzień umiarkowane i duże w całej Polsce. Natomiast na termometrach do 21 stopni na wybrzeżu, do 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
9: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
10: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
9: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
11: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
9: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
8: O czym mówił Błażej Kulesza? Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-2024 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-2026 z Al Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii w zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
12: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Grzmi i mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
2: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
1: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju Altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczenia dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
3: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
4: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
3: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
1: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Burze, ulewy i silny wiatr w południowo-wschodniej Polsce dziś wieczorem i przez całą noc. Spokojnie zrobi się dopiero nad ranem, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na termometrach. Podobnie jak dziś, do 21 stopni na wybrzeżu, do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka Iga Monika Zaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
8: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
7: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
9: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
7: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
6: O czym mówił Błażej Kulesza? Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-24 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-26 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii na zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pensje Polaków rosną w wakacje, ale inflacja zjada podwyżki. Szósty dziś alarm w Kijowie i kolejni zabici po ataku Rosji. Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii, ale nie mogą liczyć na ochronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wzrost pensji Polaków przyspieszył w lipcu. Płace wzrosły o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
2: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
1: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Kolejny dziś atak dronowy na Kijów przepuściły siły rosyjskie. Wojska zaatakowały stolicę Ukrainy już po raz szósty w ciągu doby. Tym razem szczątki drona spadły na budynek centrum biznesowego. Zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Trwa gaszenie kolejnych pożarów. Specjaliści pracują nad przywróceniem uszkodzonej infrastruktury. W sumie dziś w Kijowie zginęło blisko 20 osób, a blisko 40 jest rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
1: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Syn króla Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do własnego kraju razem z całą rodziną, ale jak podkreślił brytyjski premier, zapewnienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony małżeństwu ich dzieciom to ich własna, prywatna sprawa. Harry i Meghan mają wrócić z dziećmi z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie zamieszkają poza Londynem i nie powrócą do oficjalnych obowiązków królewskich. Polscy kibice tenisa szykują się do nieprzespanej nocy o pierwszej na korcie w Cincinnati. Rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, reprezentująca od kilku lat Kazachstan, Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. O tym dlaczego Błażej Kulesza.
4: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
1: W półfinale zwyciężczyni zagra z Amerykanką Jessica Pegulow, która wygrała dziś z inną reprezentantką USA Amandą Anisimową.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.

0: burze przez całą noc w południowo-wschodniej Polsce, aż do około 8 rano. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu możliwe w wielu regionach, a na termometrach do 21 stopni na północy, do 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty? Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?